Suora mia, suora, vorahmua, uismua, stiu, drastiu, uarusoh, porniki.